naukowcy są podzieleni. Każdy postrzega przed coraz bardziej intensywnymi falami upałów, tymi z kolei sugerują, że możemy zbierać sporo nowej epoki lodowcowej, takiego długiego okresu globalnego ochłodzenia, który mógł trwać nawet 2 lata.

0: Orobuwa, orobuwa, orobu, kalendiko panchagara maruyaba, kuremisa erende, temo,
1: kimba,
0: temo,
1: kimba, kimba le riba kafikate le kwale kiso mabira nyambeto, kibu, watusi, babira, mambeto,
0: erro gobe